tajam, tatajam, tatanam, tatadam, tatitangir, tatirigil, tatajam, tatajam, tatanam, tatadam, tatitangir, tatirigil, tatajari, tatana, tatjanu, tatanu, tatjini, tatini, tatjanu, tatita, tarita, danata, tanuta, dinita.